Ausstellung, Laibach Kunst, Controlla, Integracja, Evidenza, Forma, Evolucja, Reprodukcja, 6 Porakov, 1 Doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portorož.

się poliasno. Tam mene robisz klica, tinka sprasza w pasy mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć. Tam mawać nie masz rad, polpa prideś. I czasami wiesz, kiesa

armadillo smoking, cause we are sad. Sapo pikama, na na na na ses, pita pri, kod armadillo smoking. Moje srce se van zaleti, na razleti, ali pa prideš ti.